0: ciebie sklut frasła. Dla ty patrzmy propór im klodę. I kaszczabalos popiadła popiagoś. Siel kurywa di girona ofere. Mi żone rien a fere. Giry dasy kamem. Mem ciebie siel kurywa bue. La la la la.
1: Ja, ja. Mir gehen, ich hab den Kopf wert, zurück. Nun, es kommt von der Wand, nun, sich war das Change-Stick.